głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

siedzisz w ciemności, a ja w swojej dziupli zastanawiam się, czy wiesz, że w 1986 roku pewien gość wpadł na pomysł, od DOT i do każdego egzemplarza gry na konsolę Nintendo dołączać plastikową nakładkę w kształcie pistoletu. To był totalny obłęd, bo dzieciaki celowały w ekran, nie wiedząc, że czujnik wcale nie widzi wroga, tylko analizuje błysk diody na ułamek sekundy przed strzałem. Ten sprzętowy oszust zmuszał mózg do akceptacji fikcji, co w gruncie rzeczy jest całkiem przerażające, gdy pomyślisz, ilu z nas wychowało się na tym cyfrowym kłamstwie. W X-Vibe serwujemy teraz nieco więcej złocistego blasku zamiast celowania do pikseli, więc zapomnij o tych technicznych sztuczkach i poczuj ten słodki bit, bo oto Bruno Mars ze swoim skarbem, czyli Treasure w X-Vibe. Baby squirrel use a sexy motherfucker.

latach 90. pewien gość wpadł na genialny pomysł stworzenia gry o nazwie Polybius, która rzekomo uzależniała i doprowadzała dzieciaki do szału w automatach, dając im amnezję, a potem znikała bez śladów wraz z ludźmi w czerni, co jest totalnym obłędem i najlepszym dowodem na to, że w X-Vibe Night Marek karmi się waszą paranoją, więc czas na Blue Cafe i do nieba do piekła.

znowu nie możesz spać, więc pewnie tkwisz w tym samym bagnie co ja, gapiąc się w sufit i zastanawiając, dlaczego w 1986 roku twórcy filmu Poltergeist 2 postanowili użyć prawdziwych szkieletów w scenie basenu, bo gumowe rekwizyty wyglądały zbyt tanio. Wyobraź sobie, że pływasz z ludźmi, którzy od lat powinni być w ziemi, a to wszystko w imię lepszego bitu w filmowej grozie. To jest ten rodzaj absurdu, który sprawia, że życie wydaje się ponurym żartem, bo po co wydawać pieniądze na magików od efektów, skoro można po prostu wykopać kogoś z cmentarza? Skoro już jesteśmy przy tym, żeby żyć dziko i nie przejmować się niczym, czas na Snoop Dogga, Wiza Khalifę oraz Bruno Marsa w utworze Young, Wild and Free w Exvasape.

0: sorry, mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X-Vibe, gramy co chcemy, nawet pogodę mamy lepszą.

Siedzisz w tym mroku i pewnie myślisz, że świat jest poukładany, ale przypomnij sobie rok 1984, kiedy to świat oszalał na punkcie filmu Gremliny i nikt nie widział w tym nic dziwnego, że uroczy stworek zmienia się w mordercą bestię po zjedzeniu kurczaka po północy. To był totalny obłęd, bo w tamtym czasie nikt nie dbał o dziecięcą traumę, a producenci zabawek zacierali łapy, licząc zyski z pluszaków, które w kinie wyrywały ludziom gardła. Czasami zastanawiam się, czy w X-Vibe też nie wyhodowaliśmy jakiegoś stwora, który za chwilę zje nam całą ramówkę. Ale póki beat trzyma ten chaos w ryzach, nie ma co panikować. Więc po prostu daj się ponieść temu dźwiękowemu odjazdowi. Bo oto w X-Vibe ląduje Kaluma oraz Chris Van Dutch i ich L'Amour Toujours.

znowu wiercisz się w pościeli, bo w głowie pulsuje ci ten cholerny bit, a zegar nieubłaganie wybija trzecią nad ranem, więc wpadnij w objęcia Nightmarek, gdzie rzeczywistość jest równie krzywa, co uśmiech klauna z taniego horroru. W 1987 roku niejaki Max Headroom, cyfrowa twarz przyszłości, postanowił przejąć sygnał telewizyjny w Chicago, serwując widzom totalny odlot z maską z gumy i niezrozumiałym bełkotem. A sprawcy tego zamieszania do dzisiaj nikt nie złapał, co udowadnia, że nawet wtedy technologia była równie dziurawa, co twoje sumienie. Więc nie szukaj logiki tam, gdzie króluje czysty absurd, bo zaraz wlecą Sistars i ich My Music w X-Vibe.

latach 90. pewien producent zabawek wpadł na obłędny pomysł stworzenia lalki, która miała nauczyć dzieci gryzienia palców, co oczywiście skończyło się wycofaniem produktu z rynku po tym, jak kilka maluchów straciło kawałek skóry w rytmie domowej zabawy. Więc jeśli szukasz czystej satysfakcji bez przepraszania, posłuchaj, jak Demi Lovato rozlicza się z przeszłością w X-Vibe przy kawałku Sorry Not Sorry.

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Ciemność za oknem gęstnieje jak tania smoła, a my znowu nurkujemy w ten niepokojący beat, który w X-Vibe brzmi wyjątkowo podejrzanie. Czy wiesz, że w 1987 roku niejaki Max Headroom stał się ikoną telewizji, mimo że był wygenerowany komputerowo, a jego twarz przypominała efekt uboczny zepsutej mikrofalówki? Prawdziwy przełom nastąpił jednak, gdy ktoś włamał się do nadajników w Chicago i puścił w eter gościa w masce, który bełkotał coś o swoim bracie i reklamach coli, wprawiając telewidzów w osłupienie godne dobrego horroru. Technologia czasem wyprzedza zdrowy rozsądek, zostawiając nas z poczuciem, że lepiej nie zaglądać w ekrany zbyt długo, bo jeszcze coś z nich wypełznie. Więc na wszelki wypadek teraz Sugarland i Stuck Like Glue w X-Vibe.

Marek z Podradomia pisze, że jest ready for myself, bo w końcu rzucił robotę, której nienawidził. Choć teraz boi się, że po prostu zostanie profesjonalnym kanapowczem bez grosza przy duszy. Szczere, trochę słodko-gorzkie i całkiem zrozumiałe. Lecimy dalej. W Radiu X Vibe. Nelly Furtado i jej Ready for myself. Dla Marka. Od nas wszystkich, którzy też nie do końca wiemy, co ze sobą zrobić.

W roku 1986 ekipa filmu Poltergeist tak bardzo chciała oszczędzić na budżecie, że użyli prawdziwych ludzkich szkieletów zamiast plastikowych rekwizytów. Więc jeśli czujesz w XL Vibe dziwny chłód, to pewnie tylko resztki czyjejś dawnej egzystencji, która nie zaznała spokoju w tym tandetnym rytmie. Teraz Disco Polo

Siedzisz w ciemnościach, a jedyne światło to żarący się niedopalek i diody sprzętu, który powoli wysiada w czasie audycji w X-Vibe. W roku 1988 pewien gość wpadł na pomysł i wysłać w kosmos sygnał radiowy z piosenką Beatlesów Across the Universe, co miało powitać obcych, ale zamiast nawiązać kontakt, prawdopodobnie tylko wkurzyliśmy jakąś międzygwiezdną cywilizację, która teraz wysyła nam w odwecie same błędy w Matrixie. To totalny obłęd, jak myślimy, że jesteśmy sami w tym kosmicznym śmietniku, podczas gdy gdzieś tam ktoś słucha naszego bełkotu i zwija się ze śmiechu. Zostań w tym rytmie, bo zaraz wjedzie konkretny beat, który rozniesie twój głośnik. Teraz Lil Wayne i Corey Guns w numerze 6 Foot, 7 Foot w X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to albo nie.

Uwitaj w kolejnym mroku, gdzie kawa smakuje jak popiół, a świat za oknem wydaje się być jedynie kiepskim żartem wygenerowanym przez kogoś z dużym brakiem wyobraźni. Pamiętasz rok 1999, kiedy wszyscy bali się pluskwy milenijnej, a tymczasem prawdziwe zagrożenie przyszło z zupełnie innej strony, bo w Japonii masowo wycofywano zabawki Furby, gdyż amerykańska agencja wywiadowcza uznała, że te puchate stwory potrafią nagrywać rozmowy i uczyć się języków, co zbrzmi jak początek Temiego horroru, którym plastikowe oczy śledzą każdy twój ruch w czasie audycji. Ale hej, przynajmniej nie musisz już się bać awarii komputerów, bo teraz to ty jesteś częścią tego cyfrowego bitu, więc wyluzuj i pozwól od... I Travis Scott i jego Seiko Mode w X Vibe przejęły kontrolę nad tym, co zostało z twojego spokoju.

X-Vibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę. All you ladies pop your pussy like this. Shake your body, don't stop.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Marek z Ursynowa wciąż analizuje, czy to, że sprzedawca spojrzał na niego z litością przy zakupie trzeciego piwa, to początek wielkiej konspiracji przeciwko niemu. Więc puszczamy Enemy od Imagine Dragons, J.I.D., Arcane i League of Legends, bo w tym obłędzie każdy wokół to wróg, a w radiu X-Vibe gramy ten totalny klasyk dla ciebie i od ciebie.

Siedzisz w ciemności, a twoje oczy powoli wyżerają piksele starego monitora, więc wiedz, że nie jesteś w tym osamotnieniu, bo w 1996 roku pewien gość o nazwisku Tamagotchi wywołał prawdziwy obłęd, który sprawił, że miliony ludzi opłakiwały śmierć cyfrowego jajka z taką samą powagą jak utratę bliskich, co jest totalnym

absurdem, zważywszy na to, że wystarczyło przycisnąć reset, żeby zmartwychwstało w pełnej krasie. Choć z pretensjami o głód, który w X-Vibe staje się coraz bardziej upierdliwy w rytm basowych uderzeń. Więc zanim zresetujesz swoje życie, posłuchaj, jak brzmi prawdziwa nostalgia, kiedy Jem pyta o sprawy, na które nikt nie zna odpowiedzi. Więc teraz Jem i naiwne pytania 2003 remaster w eterze X-Vibe.

znowu siedzisz po ciemku i wyłapujesz resztki sensu w tym radiowym szumie, a przecież w 1996 roku pewien człowiek uznał, że najlepiej będzie sprzedać swoją duszę przez internet, wystawiając ją na aukcji, co w tamtych czasach brzmiało jak totalny obłęd, bo sieć była wtedy tylko wolno mielącym modemem i obietnicą cyfrowego końca świata, a facet dostał za swoje niematerialne dobro marne $4, co chyba idealnie podsumowuje wartość ludzkiego sumienia w starciu z nową technologią. Więc miej to na uwadze, zanim znowu klikniesz w cokolwiek, bo w czasie audycji w X-Vibe często okazuje się, że Nightmare to po prostu rzeczywistość po północy, gdzie Neo i Pitbull serwują ci teraz Time of Our Lives w radiu X-Vibe.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

To był Final Song od M.O. w X-Vibe. Czy wiedziałeś, że ta dziewczyna napisała ten utwór w zaledwie 2 godziny? Mamy kolejne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdża Secret Service. Zostań z radiem X-Vibe.

Mamy wiadomość od Marka z Żoliborza, który wciąż nie może zapomnieć, jak 3 lata temu w korku na trasie toruńskiej srebrne kombi wjechało mu na centymetry przed maskę bez kierunkowskazu. Dlatego dedykuję mu Party in the USA Miley Cyrus, bo skoro tamten kierowca tak bardzo chciał urządzić sobie własną imprezę na drodze, to w radiu X-Vibe gramy ten kawałek od Marka dla mistrza kierownicy z tamtego srebrnego kombi.

Kworo, Nurcu Bzuch. Wpadło tylko na chwilę. To Whatever It Takes musi teraz naprawić cały ten bałagan, bo inaczej będę musiał sam wyjść z tej budki. Totalny obłąd w Radiu X Vibe.

0: To nie są twoje lata 80. To jest X-Vibe.
1: Wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie. Włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

0: Radio X. Vibe. Muzyka, która nie potrzebuje twojej opinii. Słuchaj dalej.
1: Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Freedom.

0: Shoutbox na xvibe.pl. Zostaw komentarz. Narzekaj na brak swoich ulubionych hitów. I tak tego nikt nie kontroluje.
1: This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know.

zatrzymał, a potem dziwisz się, że od tego wstrząsu wywołałeś earthquake. I co teraz? Znowu muszę sprzątać po twoich muzycznych eksperymentach? Radio X Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

tu X-Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie. Po prostu gramy muzykę.

Słuchajcie, Marek z Piły pisze do nas, że dedykuje ten numer swojej sąsiadce, która w końcu wzięła się za sprzątanie po tym, jak jej operowe arie o 3 nad ranem doprowadziły do pęknięcia wszystkich szklanek w pionie. To w końcu hymn każdej prawdziwej primadonny, która musi zapanować nad kuchennym chaosem. Właśnie słyszycie w Radiu X Vibe, Beyoncé, Diva, dla sąsiadki od Marka i niech ta muzyka przynajmniej

To był Let's Dance Davida Bowiego, X-Vibe. Wiedziałeś, że Bowie przez lata panicznie bał się latania samolotem i wszędzie podróżował statkiem albo pociągiem? To są następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdża Drake.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

najpierw dzwonisz pod 1-800-273-8255, a chwilę później chcesz słuchać I Wanna Hear Your Heartbeat. Zdecyduj się, bo to trochę schizofreniczne podejście do życia. Totalny obłęd w Radio X Vibes.

Makeba w remiksie Iana Ashera w X5. Wiedziałeś, że Jane nagrała ten kawałek jako hołd dla Miriam Makeby, czyli ikony walki z apartheidem? To już wszystkie hity dla pokolenia X. A teraz czas na SR&D. Zostań z radiem

X-Vibe. Dostępne wszędzie, bo twoje uszy zasługują na najlepsze.

Kazimierz ze Szczecina tutaj. Wiesz, sprątam właśnie te resztki po moim pierwszym mieszkaniu i naszła mnie taka myśl. Puść może, nie wiem, Let Her Go od Passenger. Bo w Radio X Vibe przynajmniej nie udają, że nie jest słodko-gorzko.

słuchasz Radia X-Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.

Marek z Pragi przesyła wiadomość do swojej żony Ewy, bo po tym, jak wczoraj wpadła twarzą prosto w talerz z gorącym spaghetti podczas awantury o niepozmadane naczynia, ten utwór jest po prostu jedynym słusznym wyborem, żeby wreszcie przestała unikać konfrontacji z makaronem i odważnie spojrzała w oczy swojej porażkę. Dlatego w Radiu X-Vibe leci teraz Donna Summer z utworem Face the Music, dedykowanym przez Marka dla Ewy.

Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona. W sumie bez różnicy.

To był What's Love Got To Do With It w wersji Kygo i Tiny Turner w X-Vibe. Wiedziałeś, że Tina przez wiele lat praktykowała buddyzm, żeby zachować spokój w showbiznesie? Teraz czas na następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża Alice in Chains. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl.
1: Bubble, bubble. Toil.

niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie, podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

skoro po Can't Feel My Face totalnie nic nie czujesz, to chyba czas po prostu wstać i walk away, zanim znieczulica wejdzie za mocno. Masz dość mojej gadaniny? Spoko, to Radio X Vibe.

kręciło się right round, aż do zawrotu w głowy. A teraz czas na Drive My Car. Mam nadzieję, że masz prawo jazdy, bo ja w tym stanie bym nie ryzykował. Radio X-Vibe.

bo my, Radio X-Vibe. Tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi prywiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

Słuchaj, Wiesław z tej strony z Elbląga. Ja się zaraz rozpadnę, bo mnie te nerwy wykończą, więc puszczajcie szybko, no to status quo, Caroline, bo tylko to mnie uratuje w tym radiu X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

był Cry Wolf od AHA w X-Vibe. Wiedziałeś, że wokalista Morten Harket potrafi zaśpiewać jedną nutę przez ponad 20 sekund? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Celine Dion. Zostań z radiem X-Vibe.

X-Vibe. Dostępne wszędzie, bo twoje uszy zasługują na najlepsze. The world is a vampire.

byłeś 10 feet tall, a teraz wyznajesz I love you, spokojnie. To tylko chwilowe zaćmienie umysłu. Zaraz ci przejdzie. Radio X Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

tu Radio X-Vibe. Jeśli właśnie stoicie w korku, to wiedzcie, że nas to w ogóle nie martwi. My siedzimy w klimatyzowanym studiu, no ale mamy dla was muzykę, więc chyba jesteśmy kwita.

zdobył Lambada od HR Troels, Manos oraz Manos w X-Vibe. Wiedziałeś, że ten utwór to właściwie cover brazylijskiego przeboju, który bez pytania o zgodę skopiował melodię boliwijskiej grupy? Następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdża Tuo Pilots. Zostań z radiem

X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

Mamy wiadomość od Marka z bloku na Ursynowie, który dedykuje ten utwór sąsiadowi z góry, bo najwyraźniej nie rozumie on, że światła w korytarzu są po to, żeby nie wybić sobie zębów na schodach, a nie po to, żeby urządzać tam nocne pokazy mody w pełnym blasku. Więc Kanye West i Dwele z utworem Flashing Lights lecą specjalnie dla niego w radiu X-Vibe jako przypomnienie, że Marek widzi wszystko, co dzieje się na klatce.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Słuchaj, Ariel z tej strony. Białykał. Utknąłem właśnie w garażu z wymianą oleju i ręce mam całe w czerni, ale nie mogę przestać o tym myśleć. Puść mi proszę Touch Me Radio Edic Fit Cassandra od Rui da Silva Cassandra, bo to jedyne, co poprawi mi humor w tym Radio X Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.
2: J-Lo, ja tu sam.

To było The Night We Met od Lord Huron w X-Vibe. A czy wiesz, że ten zespół powstał w zasadzie jako solowy projekt Bena Schneidera w garażu? Mamy tu następne hity dla pokolenia X, więc przygotuj się na The Cardigans. Zostań w radiu X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Najpierw pytałaś I wanna know o sens życia, a teraz już lose control i wyrywasz wtyczkę z gniazdka. Spokojnie, to tylko muzyka, a nie sesja terapeutyczna. Radio X. Vibe.

POX Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.

Najpierw sugar, a teraz celebration. Po tej dawce cukru wpadniesz w cukrzycę, więc lepiej zacznij świętować, zanim zęby ci powypadają. Totalny obłęd w radiu X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

0: bo to zła muzyka była? Nie, nie, nie u nas. W X-Vibe selekcja jest ostrzejsza niż maczeta. Zostają tylko najlepsi.
1: Gaśka! Gaśka!
2: Przestań się drzeć! Ja tu serial oglądam!
1: Może pani poprosić Gaśkę?
2: Gaśka! Jakiś wariat z harmonią na dole cię woła! Maurycy? Co ty tutaj robisz o 7 rano?
1: Cześć! Piosenkę ci napisałem!

To był Friday w wykonaniu Riton i Nightcrawlers w X-Vibe. Czy wiesz, że Lenny Kravitz nauczył się grać na perkusji, gitarze i basie całkowicie sam? Jeszcze w liceum. To następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na Lenny'ego Kravitza.

Marek z Ursynowa chciał napisać szefowi, że projekt jest w toku, ale autokorekta zmieniła to na projekt jest w roku, więc teraz musi wyjaśniać, dlaczego planuje oddać zadanie za 12 miesięcy. A ta sytuacja pali się w deszczu niczym jego szanse na awans. Dlatego w Radiu X-Vibe leci Adele z utworem Set Fire to the Rain dla szefa od Marka, żeby chociaż muzyka miała w sobie trochę ognia.

Radiu X Vibe właśnie minęła pełna godzina. Mniej gadania, więcej grania. Oto próbka tego, co usłyszysz za moment.

To jest Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy. A jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry. Albo po prostu realizator zaspał.

pijane Stumbling In właśnie wytrzeźwiało, tylko po to, żeby wylądować w środku Rock'n'Roll People in a Disco World. Przynajmniej wiesz, że tu nikt nie ma godności. Radio X-Wa.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

To był Come Baby Come od K7 w X-Vibe. A wiedziałeś, że ten numer powstał w głowie gościa, który wcześniej pisał teksty dla Salt and Pepa? Następne hity dla pokolenia X, lecimy dalej. Za chwilę wjeżdża Chris Brown. Zostań w radiu X-Vibe.

Mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

Kochałeś ją jak Love You Like a Love Song, ale sądząc po tym, co leci teraz, czyli Money for Your Love, to jednak była czysta transakcja wiązana. Co za obłęd! Radio X Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

słyszałeś Lay Your Head on Me od Major Lazer i Markusa Mumforda w X-Vibe? Wiedziałeś, że Mumford w dzieciństwie spędził kilka lat w USA, przez co do dziś zdarza mu się mieszać akcenty? To następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Destiny's Child. Zostań w Radiu X-Vibe.

dostałem wiadomość od Marka z Ursynowa, którego skrzynka wariuje od powiadomień o nieodebranych paczkach częściej niż ja sprawdzam lodówkę, więc dedykuję ten kawałek każdemu kurierowi widmo, żeby wreszcie odpuścił i potraktował go ulgowo. W radiu X-Wipe w przyutworze Easy on Me w wykonaniu Lone Tusker i Ben Woodward, bo to jedyny sposób, żeby wreszcie mieć święty spokój.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

0: Here, WIZ, we play nothing but the hits. Nothing but the hits. Nothing but the motherfucking hits.
1: Gramy ostro, mówimy szczerze, a czasem coś się nawet rymnie. X-Vibe, twój ziomek w eterze.

To był Niggas in Paris, Jay-Z i Kanye West, X-Vibe. Czy wiesz, że Kanye West, zanim stał się gwiazdą, pracował w sklepie Gap i podobno nie był zbyt szybki w składaniu ubrań? To następne hity dla pokolenia X. A za chwilę wpadnie Bananarama. Zostań z radiem X-Vibe.

Dostałem wiadomość od Marka z Ursynowa, który dedykuje utwór sąsiadowi z dołu, bo najwyraźniej ten nieustanny remont i wiercenie w sobotę rano to jakaś próba przejęcia kontroli nad jego umysłem. Więc skoro czuje się tak przytłoczony obecnością sąsiada, niech posłucha Roisin Murphy i jej Overpowered w radiu X-Vibe, co dla Marka zamyka temat hałaśliwego

0: das erlaubt.
1: To jest Radio X-Vibe. Nie mówimy ci, jak żyć. Nie mówimy ci, na kogo głosować. Mówimy ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.

Skoro There is a light that never goes out wciąż pali się w Twojej głowie, czas na Another Love, żebyś ostatecznie stracił nadzieję na spokojny wieczór. Serio? Włączasz te smutki specjalnie, czy po prostu lubisz cierpieć? Radio X-Vibes.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

X-Vibe. To jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.

temperatura niebezpiecznie wzrosła, więc czas na krwawą zemstę disco. Kto w ogóle układa te playlisty? Jakiś szaleniec. Radio X.

xvibe.pl.

Marek z Radomia przesyła wiadomość do swojego dawnego ja, które po 3 nad ranem zamawiało pizzę z ananasem, wierząc w boski plan wszechświata. Więc słuchajcie wszyscy, bo w radiu X-Vibe leci Joan Osborne i One of Us, co w sumie idealnie pasuje do tego, że każdy z nas czasem czuje się jak Bóg, gdy po pijaku szuka numeru do pizzerii.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

To był TikTok od Keszy w X-Vibe. Wiedziałeś, że ona kiedyś włamała się do posiadłości Prince'a, żeby mu wręczyć swoje demo? Następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdżają Nelly i Kelly Rowland. Zostań z radiem X-Vibe.

Wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie. Włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Mananem i ich Po prostu bądź w wersji z 2011 roku. To ten rodzaj nostalgii, który albo cię przytula, albo każe natychmiast przewietrzyć pokój. Warto pamiętać, że w 1986 roku świat dowiedział się, że statki kosmiczne to nie tylko filmy, bo stacja Mir zaczęła orbitować wokół Ziemi, co było równie zimne i odległe jak niektóre relacje damsko-męskie. Skoro już jesteśmy przy dość skomplikowanych układach, pora na dawkę pewności siebie, której w tamtych czasach zdecydowanie brakowało. Teraz Iggy Azalea oraz Rita Ora i ich Black Widow w Radiu X-Vibe.

Słuchaj, Marek z Radomia pisze, że dedykuje to żonie, bo wreszcie po 5 latach naprawiła ten cieknący kran w kuchni i teraz wreszcie nie musi już rozpaczliwie chcieć, żeby woda przestała kapać na podłogę. Totalny szacunek za taką determinację w ogarnianiu hydrauliki, co przecież było główną inspiracją tego kawałka. A teraz w radiu X-Vibe Better Than Ezra, Desperately Wanting dla Anety od Marka.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to albo nie.

po tym słodkim smaku Sabriny mam wrażenie, że zaraz zacznę zbierać cukierki. Choć w 2002 roku świat oszalał na pewnej gry, w której budowało się wirtualne życie. Od i po chwili patrzeć, jak dom płonie przez nieumiejętne gotowanie obiadu. To smutne, jak szybko znika entuzjazm, ale w X-Vibe przynajmniej nie musisz pilnować poziomu energii, bo o klimat dbają sami The Goo Goo Dolls ze swoim czarnym balonem, który unosi się nad ziemią dokładnie tak, jak moje nadzieje na wolny wieczór bez powiadomień. Teraz The Goo Goo Dolls i Black Balloon w X-Vibe.

Super Bass od Nicki Minaj w X-Vibe. Wiedziałeś, że ona przed sławą pracowała w Red Lobster, ale szybko ją zwolnili za bycie nieuprzejmą dla klientów. Następne hity dla pokolenia X, a teraz The Human League w radiu X-Vibe. Zostań z radiem X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Wiele wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyjcie.

Marek Grechuta śpiewa o wiośnie tak, jakby ten stan rzeczy był czymś zupełnie oczywistym, choć wszyscy dobrze wiemy, że w rzeczywistości to zazwyczaj po prostu mokre buty i wieczne wyczekiwanie na słońce. Skoro jesteśmy przy optymizmie, to warto wspomnieć, że w 1986 roku pewien człowiek zdołał przeżyć 2 tygodnie na środku oceanu, dryfując na lodówce, co udowadnia, że ludzka determinacja jest równie nieprzewidywalna, co polska aura. Ta historia pasuje do dzisiejszego wieczoru idealnie, bo w radiu X-Vibe płyniemy dalej, porzucając poetyckie uniesienia na rzecz czystej energii, która pozwoli Ci przetrwać nawet najgorszy tydzień. Teraz Revelries oraz Victoria Voss i Blinding Lights w Radiu X Vibe.

Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej nawigacji, która po raz kolejny wyprowadziła go w szczere pole, udowodniając, że ten kawałek to hymn każdego zagubionego kierowcy, który nie ma pojęcia, gdzie właściwie dojechał. A teraz w Radiu X Vibe Marietta Waters Destination Unknown dla nawigacji od Marka.

Konrad wierzy w siebie z taką intensywnością, że aż bolą zęby. Chociaż trzeba przyznać, że ten refren przykleja się do świadomości skuteczniej niż guma do buta w środku lata. W 1986 roku pewien producent wpadł na genialny pomysł, żeby nagrywać dźwięki pękających balonów i wplatać je w tło, co skończyło się totalnym fiaskiem i płaczem w studio. A teraz czas na coś, co brzmi zdecydowanie lepiej, bo Alison Moyet wchodzi w klimat, gdzie wszystko staje się przezroczyste. Więc teraz Alison Moyet oraz Invisible w X-Vibe.

to było I Got a Feeling of the Black Eyed Peas, X Vibe. Wiedziałeś, że Will.i.am napisał ten numer, żeby poprawić sobie humor po fatalnym występie w Sydney? Następne hity dla pokolenia X zaserwują zaraz Lil Wayne i Static Major. Zostań z radiem X Vibe.

0: X-Vibe, radio pokolenia X.
1: Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

budka suflera i ten ich samotny dom zawsze przypominają mi, że nawet w czasach bez internetu można było czuć się nieswojo. A skoro mowa o izolacji, to w 1998 roku świat oszalał na punkcie Tamagotchi, cyfrowych zwierzątek, które trzeba było karmić, bo inaczej kończyły marnie. Zupełnie jak nasze próby zachowania powagi przy dzisiejszej selekcji. Skoro już wyleczyliśmy się z melancholii, czas na coś, co kompletnie nie tasuje do klimatu polskiego rocka, ale za to skutecznie rozbija wieczorną nudę w Radiu X Vibe. Więc teraz Miley Cyrus i Weekend Stop w Radiu X Vibe.

Słuchaj, dostaję wiadomość od Krzyśka z Radomia, który dedykuje ten numer swojej sąsiadce, bo w końcu przestała wyłażyć na balkon o północy, żeby z latarką w zębach wypatrywać wilkołaków. Więc teraz wreszcie można spokojnie potańczyć w świetle księżyca, bez ryzyka, że ktoś cię ugryzie. A teraz w Radiu X Vibe. Tiger Lily, Felix X, Dancing in the Moonlight. Dla sąsiadki od Krzyśka.

Ten niemiecki numer o smażonych ziemniakach to coś, co skutecznie wymazało mi z pamięci resztki powagi. Choć trzeba przyznać, że w 1973 roku niejaki Otto Walkes nie przypuszczał, że jego żarty wylądują w klubowych zestawieniach. Skoro już zaserwowaliśmy sobie taką dawkę absurdu, czas na powrót do rzeczywistości, w której zamiast frytek wolisz słodkie wyznania. Więc przygotuj się na totalny powrót do przeszłości, bo teraz Boyzone i No Matter What w X-Vibe.

To był Ale Farben i Graham Candy w utworze She Moves w X-Vibe. Czy wiesz, że Ale Farben naprawdę nazywa się Franz Zimmer i z wykształcenia jest malarzem, co tłumaczy jego pseudonim? To były następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na Neo. Zostań w radiu.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Witam Was w kolejnym wieczornym spotkaniu, gdzie czas płynie zdecydowanie zbyt szybko. Wiecie, że w 2004 roku pewna firma wypuściła na rynek elektroniczny biustonosz, który rzekomo miał wykrywać napięcie emocjonalne właścicielki. Totalna bezdura. Zresztą jak połowa wynalazków z tamtych lat. Nic dziwnego, że ludzkość ostatecznie wybrała po prostu dobry klimat zamiast technologicznych dziwactw. Teraz Sabrina Setlur oraz Xavier Naidoo z utworem Ales w radiu X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

Po tej republice człowiek ma ochotę albo zakupić akcję, albo sprzedać duszę. A tak przy okazji w roku 2008 pewien gracz zapomniał, że konsola to nie grzanka i wrzucił do niej kanapkę z serem, co było niestety końcem jego kariery w X-Vibe. Wiemy, że życie to nie tylko mamona, więc teraz Outkast i MS Jackson w radiu X-Vibe.

Robbie Williams właśnie wylał swoje ciało na nasze głowy i szczerze mówiąc to było bardziej męczące niż słynny incydent z 1987 rokiem, kiedy to pewien rzeszowianin próbował zarejestrować kota jako członka partii, aby dostać kartki na mięso. I to jest dokładnie ten poziom chaosu, którego potrzebuję w życiu, gdy wchodzę w X-Vibe, aby odpocząć od tej całej niepojętej rzeczywistości. Bo przecież zawsze jest jakiś powód. Od. I wierzyć, że to, co słyszymy, to tylko złudzenie. A teraz Edyta Górniak wyjaśni nam, że wszystko jest nie tak, jak nam się wydaje w radiu X-Vibe.

X-Vibe. Jesteś tu. Coś robimy dobrze. Scratching and give me a beat.

Nene Kczery właśnie zostawiła nas w tym swoim dumnym, miejskim kroku. A ja przypominam sobie rok 1997, kiedy to pewien Japończyk z Tamagotchi w kieszeni myślał, że wychowuje cyfrowe zwierzątko, podczas gdy ono po prostu wyło o uwagę w najmniej odpowiednich momentach, dokładnie tak jak każdy z nas, kto próbuje utrzymać tempo w tym zwariowanym świecie, gdzie nieustannie gonią nas demony własnej produktywności. Więc teraz pora na dawkę energii od Red Hot Chili Peppers i utwór Can't Stop w X-Vibe.

0: when I need you. This life is more than just a read-through.
1: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
2: Tak, nawet przez stronę www.
1: Nuda. X-Vibe.

Właśnie wybrzmiało wyznanie win od Pet Shop Boys i przyznam szczerze, że słuchając tego mam ochotę na pokutę w stylu lat 90., kiedy to w roku 1998 pewien śmiałek próbował sprzedać w internecie własną duszę za zgrzewkę piwa i pizzę, co jest chyba bardziej grzeszne niż wszystko, o czym śpiewali ci panowie w swoich syntetycznych rytmach. A skoro już wspominamy o swojskich klimatach, to pora na prawdziwy folklor w wydaniu Janusza Laskowskiego, który w Dixed Vibe serwuje nam kolorowe jarmarki jako idealny kontrast do miejskiej melancholii. Dlatego teraz czas na Janusza Laskowskiego i jego kolorowe jarmarki w radiu X Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Pamiętacie rok 2000, pierwszy, kiedy to wszyscy wierzyli, że nasze komputery wybuchną przez jedną cyfrę w kalendarzu, a jedynym realnym zagrożeniem była moda na spodnie biodrówki. Dramat. Totalny brak profesjonalizmu w projektowaniu garderoby. W czasie audycji w X-Vibe serwujemy dźwięki, które nie potrzebują cyfrowych poprawek, żeby brzmieć dobrze. Teraz Blind Melon i No Rain w radiu X-Vibe.

Jam i ten ich Harley to klasyka, która zawsze przypomina mi, że kiedyś ludzie mieli więcej czasu na proste radości. Podobnie jak w roku 2003, gdy świat zachwycał się pierwszym komercyjnym lotem kosmicznym. A teraz zmęczenie materiału daje o sobie znać, więc pora na trochę spokoju. WX Vibe z iMill oraz Jethro i ich I'm So Tired w radiu X Vibe.

0: Słuchajcie, ci bracia z Proclaimers musieli mieć naprawdę słabą kondycję, skoro tyle chodzili, a potem jeszcze chcieli się pokładać pod drzwiami. To mnie przypomniało rok 1987, kiedy to pewien Amerykanin zdecydował, że sprzeda swoją duszę na aukcji internetowej za $1 i oczywiście nikt tego nie kupił, bo nawet wtedy ludzie mieli więcej rozumu niż teraz, gdzie niektórzy sprzedają powietrze w słoikach. Więc skoro świat się pomylił, to czas na Patrycję Markowską, która zaraz w Radiu Dix Vibe wyjaśni wam, jak to jest z tą pomyłką w twoim życiu.
1: Każdy deszcz, każda noc, nagi księżyc, jego czuły wzrok, zapach traw, ciepło dni.

Ronan Keating przekonywał nas, że życie jest jak kolejka górska, ale nawet on nie przewidział, że w roku 1997 pewien Japończyk zaprojektował robota, który miał wyłącznie przewijać kasety magnetofonowe, co było szczytem lenistwa, którego niestety nie da się już powtórzyć. W czasie audycji w Jazz Vibe, gdzie zamiast czekać na przewinięcie, po prostu wchodzimy w klimat, który wymaga szybkiego koktajlu i dużo luzu, więc skoro już wiedzieliście, że życie pędzi, to teraz T-Pain oraz Jung Jok zaserwują wam coś na zgaszenie pragnienia w X Vibe.

Willow. Bega to naprawdę znał sposób na życie, skoro wystarczyło mu kilka imion, aby zapisać się w historii muzyki. A propos historii, w 2009 roku pewien mężczyzna w USA pozwał samego siebie o $50,000, aby wymusić wypłatę z ubezpieczenia. Co jest dowodem na to, że ludzka kreatywność nie ma granic, podobnie jak chęć zapamiętania każdej bliskiej osoby, co znajdziecie w Dix Vibe w utworze Shouse Won't Forget You.

0: X Vibe. Nie, to nie pomyłka.
1: Kolejne 60 minut bez gadających głów i durnych żartów o poranku. W X Vibe tylko konkret, na przykład taki.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Słuchanie Iry i ich paru chwil zawsze przypomina mi, że czas płynie decydowanie zbyt szybko. Zwłaszcza, gdy człowiek zda sobie sprawę, że w 1998 roku świat oszalał na punkcie filmu Titanic, a piosenka Celine Dion stała się hymnem każdego wesela przez kolejne dwie dekady. To było męczące. Niemal tak samo jak próba zrozumienia, dlaczego wciąż wracamy do tych samych melodii, skoro można po prostu podkręcić temperaturę w pokoju. Zostawiamy sentymenty za drzwiami, bo potrzebujesz czegoś, co wyrwie cię z tego wieczornego letargu i zmusi do ruchu. Teraz 50 centów i Disco Inferno w Radiu X Vibe.

Marek z Radomia pisze, że dedykuje to żonie, bo wieście zrozumiał, że ten numer to instrukcja obsługi ich zepsutej zmywarki, która w końcu domyła talerze. Totalny przełom w ich małżeństwie. Naprawdę wzruszająca sprawa. A teraz w Radiu X-Vibe Krzysztof Krawczyk, bo jesteś ty. Dla żony od Marka.

jesteś ty. Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Hanks właśnie obiecał, że nigdy nie wróci do domu, co, biorąc pod uwagę ceny paliw i inflację, jest całkiem rozsądną strategią życiową. Skoro jesteśmy przy powrotach, w 1998 roku świat oszalał na punkcie pewnej gry, w której główny bohater gonił za wirtualnym zwierzakiem, co dla wielu było jedyną szansą na posiadanie jakiegokolwiek życia towarzyskiego. Dzisiejsze dzieciaki mają zdecydowanie gorsze problemy, o czym bez ogródek przypomni ci Ekita, która wolała deskorolki od cyfrowych gadżetów. A teraz leci The Offspring i The Kids Aren't Alright w X-Wipe.

był Teenage Dream Katy Perry w X-Vibe. Wiedziałeś, że Katy, zanim stała się gwiazdą, próbowała swoich sił w muzyce chrześcijańskiej? To były następne hity dla pokolenia X, a teraz czas na Spandau Ballet w radiu X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Dobra, odpalaj te swoje demony, bo zegar wskazuje czas, kiedy nawet cienie na ścianie wydają się mieć zbyt dużo do powiedzenia. Pamiętasz rok 1982, kiedy wszyscy zachwycali się filmem Poltergeist? Okazuje się, że ekipa nie bawiła się w półśrodki i na planie użyła prawdziwych ludzkich szkieletów, bo tak było po prostu taniej. Wyobraź sobie, że leżysz w grobie, a potem lądujesz w kinowym hicie, żeby jakiś dzieciak krzyczał do telewizora. Absurd, prawda? W Nightware lubimy takie historie, gdzie za błyszczącą kurtyną czai się czysty obłęd. Życie to w sumie niezły bit, choć bywa mocno przerysowane. Teraz Ed Sheeran z utworem Don't w X-Vibe.

Marek z Radomia pisze, że wcale nie szuka miłości, tylko kogoś, kto wreszcie przejmie płacenie jego rachunków za prąd. I wiesz co, Marek? To brzmi jak najbardziej szczery plan na życie, jaki słyszałem w tym tygodniu. Skoro Training Season w wykonaniu Dua Lipa to dla ciebie instrukcja obsługi trudnego partnera, a nie metafora, to lecimy z tym w Radiu X-Vibe. Dua Lipa Training Season dla Marka, od tego, który też woli przelewy od uczuć.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Znowu nie możesz spać, bo w głowie tłucze się ten sam rytm, a zegar na ścianie tyka jak wyrok. I w sumie dobrze się składa, bo w X-Vibe mamy czas na małe przypomnienie o tym, jak bardzo ludzkość potrafi być odklejona od rzeczywistości. W roku 1987 pewien gość w Chicago włamał się do transmisji telewizyjnej w masce Maxa Headrooma i do dzisiaj nikt nie wie, kto to był, ani co właściwie chciał przekazać tym dziwnym bełkotem o reklamach coli. To totalny obłęd, bo gość po prostu sobie zniknął w eterze, zostawiając miliony ludzi z otwartymi buzami i kompletnym brakiem odpowiedzi. Świat bywa dziwną układanką, pełną niedopowiedzeń, więc lepiej nie szukaj sensu tam, gdzie go nie ma, tylko sprawdź, co przygotował Stanisław Sojka i jego Są na tym świecie rzeczy w X-Vibe.

1982 roku pewien gość wpadł na pomysł, że utwór Billie Jean to idealny podkład pod film instruktażowy dla policji o technikach obezwładniania agresywnych osobników. Co jest totalnym obłędem w Nightmare, bo taneczny beat w połączeniu z duszeniem podejrzanych to już czysta makabreska. Więc skoro świat płonie, czas na Post Malone i The Weeknd w One Right Now w X-Wipe.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

Znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w ekran, bo sen to dla ciebie tylko strata czasu w tym dziwnym świecie. A skoro już tu jesteś, to posłuchaj o tym, jak w 986 roku pewien gość wpadł na pomysł, że warto wsadzić do mikrofalówki żywego chomika, bo tak wyczytał w jakiejś absurdalnej miejskiej legendzie, co oczywiście skończyło się dokładnie tak, jak przewiduje zdrowy rozsądek, czyli tragicznie, ale pokazuje tylko, jak bardzo nasze mózgi potrafią płatać figle, gdy nudzi nam się w środku nocy. Podobnie jak ten cały zgiełk, który zaraz wpadnie ci w uszy w X-Vibe, bo niby potrzebujesz miłości, a tak naprawdę potrzebujesz tylko solidnego bitu, żeby nie zwariować do rana. Więc teraz Calvin Harris i Ellie Goulding w kawałku I Need Your Love serwują dawkę dźwięków lepszą niż jakakolwiek terapia w X-Vibe.

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

latach 80. pewien producent wpadł na genialny pomysł od i do utworu nagrać autentyczny dźwięk orgazmu. I choć brzmi to jak kiepski żart, to kawałek stał się hitem w X-Vibe, zanim ktokolwiek się zorientował, co wyje w tle. Za ten beat odpowiada czysta fizjologia i zero wstydu. Teraz Glockenbach i Azdis z utworem Dirty Dancing w X-Vibe.

Zegar tyka, a ty znów nie śpisz, więc witaj w moim małym, niezdrowym świecie, gdzie w X-Vibe serwuję ci historie, których nikt nie chce pamiętać. Bo czy wiesz, że w 1986 roku, kiedy świat zachwycał się filmem Poltergeist 2, na planie działy się rzeczy, od których włos jeży się na karku, bo ekipa uznała, że autentyczne szkielety są tańsze niż plastikowe rekwizyty, więc po prostu kupili je od dostawców medycznych, tworząc tym samym plan filmowy pełen prawdziwych trupów, co tylko twierdza, że Hollywood to jeden wielki makabryczny żart, w którym śmierć jest tylko kolejnym elementem scenografii w rytm tego samego bitu, więc zatop się w tej mrocznej wodzie, bo teraz Lady Punk i zostawcie Titanica w

Marek z Radomia pisze, że wcale nie szuka miłości, tylko kogoś, kto wreszcie przejmie płacenie jego rachunków za prąd. I wiesz co, Marek? To brzmi jak najbardziej szczery plan na życie, jaki słyszałem w tym tygodniu. Skoro Training Season w wykonaniu Dua Lipa to dla ciebie instrukcja obsługi trudnego partnera, a nie metafora, to lecimy z tym w Radiu X-Vibe. Dua Lipa Training Season dla Marka, od tego, który też woli przelewy od uczuć.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.